0: już się tańcuje, serce się raduje.
1: Keeps living, keeps living his life. New.